0: Aktualnie dźěła so zvonka serbskeho šulskeho towarstwa na tym swobodnu serbsku šulu załožić. Jeli budu wuspěšni, to započne tuta šula ze šulskim letom 2028-2029 svoje skutkovanie. Aby to był pozdni płód chruszczanskiego szulskiego zbyszka. Hiż od tedy prajachu sej aktywistcza wokoło domowinskiego przedsudu Jana Nuka zocedza po tutej porażce autarkne, swobodne serbskie szulstwo po modelu danskiej mniejszyny niemskiej. Nadziewachu koncept a su zreszcili. Nie dostachu szeroku podpiru, a też wuczorio nie su sobu czynili. Nitko po takim dalszy pospyt za jednotliwu szulu. Za to je Juliju, 9 towarzyszników, pośitkowno-wużitną towarzyszność z obmiezowanym rukowaniem założyło Niemcy GmbH. Jedna z towarzyszników je Anna Rosina Weselina z Kruszczyc. Nimo to je też jedna z dwieju jednaczelków.
1: Zosmo do Wikołanskiego Registra na Dreżanskim Hamskim Sudnictwie zjawne zapisane. To reka ten zjawny zakład za ten szulu ten stoi.
0: Dola praktyski pucz k tomu je jeszcze daloki. Tyż, dże manua szula być, je total niejasne. Anna Rosina Weselina.
1: To dawe szelejke opcje za nas, mono muszę zwieścić, że najbóle do praszenia szinże, ta inicjatywa, jo runu czas na ma sedło by Nibylczycach, ha ten fokus te do toho smera dżo, ale to jeszcze neo wiste, no to są jacere faktory, kisztobia trichić, to są takie niszto rozsudzi.
0: Ale rozsudzeni są zo cedża tajko szulu założyć, a zo ma serbszczyna wołnu rolu racz. K tomu metody reformowej pedagogiki. Na obsahowych a pedagogickich smiernicach tu chwilu intensywnie działają.
1: Zakładne stopu za nas za ten alternatywny koncept, który su hat dotaj znot jasne, jo na kujże pat sojen se z wudźby na przyrodnym przykładam orientuje, sojen z przyrodu dziewe, sojen z rucznym dziewom su zabiera, sojen nawukne, siebie sam niż to nauczyć, co dzieci jako siebiewiadome, a zmużite człowieki z tej szule dzieja, co są one przygotowane na te średnie żywienia. Wiedzą te ten ryczny aspekt, co są w tej zbożone sytuacje, co są te serbska rycz aktywne, a dery szczęt ryczy, co mamy mu wiele możliwości, co dzieci dery kupować, kiedy dobre serbszczyny też kupować, co wopka na rycz na tej szule samo zrozmówliwe serbsce, jo, a zo serbska rycz wone dżil do szulsko siedno dnia.
0: Klauzura za przychoty je była, dalsze dziewaniczki są planowane, a suda hiżok zajmowanym pedagogam kontakty nawiązali.
1: Hej, to smo czynili, wiezo, smo ze potencjalnymi uczerami w kontakcie. Also jako przychodne kroczelce mamo te założenie jenom spichowansko towarstwa, tu tej szule napód czynisz. Zajmane starsze, a tyś dalsze zajmce może so rada angażować so tym projekt, co dere radzi.
0: Jedna z tutych angażowanych je Kristina Rečkec z Kamenie. Jako mać je czerze na zakładnej szuli Radwo z przesadzeniem maczonorycznej szulskiej wuczby nazoniała. A ona chce za swoje dzieci alternatywu.
2: Moje prynne dziecko wopyta jeżo w Radwoju tę zakładną szulu, a z tym se miała wózko zjazana z tej problematiku, kiedy so tam tuczasne wotmiała, kiedy patyzno dieta dotuło, jen problematyski stało i o tym miał. Diapa sym so to dała, że ja nie chcę sobie noż pohożować, ale co so, miała z przykładem być, też na nic to nułem dziwać.
0: A tu te nułe je, że ona przysusza kruchy entuzjastu noszowskiej towarzyszności swobodnej szule.
2: Myśmy nie tylko jen dobry cyrk, bo dziwić ludzi, kiedy zostanie dalej uwiewaja, na spichowanskich schrytkach dziwia kontakty do Ukraja nawiązamy, dokiż jeden z mnie je za nas też susodne kraje, susodne ryczce.
0: Po takim polszczyna a czeszczyna. Ale tyś runie naryczane pieniądze za swobodną serbską szulu zawieścić je w użadanie. Stat trie niż to przypłaci, ale hakle po cioch letach, gdyż je szula wuspiesznie wopstała.
2: To dla smy przy tym te spichowanskie towarstwo se założyć, dokiž nejenže státné sredky dosahač, ale my jsme všetky žorba užívač. Jen doby tam iniciatoru myč, když je vystupené ze subu šinesu, ale já jsem dobré nádží, že se bude nám to poradžič, dokiž jsou nám veľa ľudí, že jich pomoc přilubili.
0: A tu chci, že s Pichovanským tuarstvě docelka zjazač. A ještě dalších pfačeniak manoch sponzorů namagač. Takú svobodnú šulu započneš vy so sprinným letnikom. A potom?
1: Moja ravujky myslimo. Mo malo započemo, ravujky myslimo. To ríka to, môže sa šo vúvič.
0: Votorene je tiež ešte, keľko zmeja starší na džičo a mesac pfačič.
1: Musmo sa so zabírali so stamomi šulami, ktoré ešte znot dávajú svobodné šule a zvláštne mi ome s 80 často posta euro mysať, no pši dávka oda staršiský pšipvat, haj ale k našim explicitným nemžemu dočasne ničo prajíč, dokýž to neoštend tak daleko ujíte.
0: A maja dážno zajímované staršiské domy s pšizivieniemi šuleriu?
1: Haj, mamo, jacka jen.
0: Tak daleko jedna čelka svobodnie serbskie šule založeniu Anna Rosina Veselina a toaršnica Kristina Rečkec. Serbským šulským toarstve pracovania s kečblivie, ale skeptisce vop kečbuja. Předsedka Katarína Jokova.
3: Ja nechám prajť, že to nie je do příchoda ženy ničo, bo čím smeli ve Serbách rečeč. Dúčasne, ale nie je po mojim zaznaču jara atraktívne. Tež te spichovanské financiálne možnosti za svobodnú šulu ve Sakske sú so poubenčiny. A když junu jenu svobodnú serbskú šulu, potom je prajem jenu co usič, dokež bídžu tu za zakovanie rečných rúmov, šula nech vostane po možnosti na veskách, kaž sú, a to z jednej šulu nerealizujeme.

0: Słyszeliście wysłanie 5.20 po kruszczanskim szulskim zbieżku. 9. augusta 2001 biesowun zapoczął, a Monika Gardesła je zapraszała, što je nedziwajcy toho, co je zwrzeszczył, potem zostało. Kompletne rozszerzone wysłanie namakacie na naszej internetnej stronie app MDR Serbia, a jako podcast pola ARD Sounds.
1: Pola nas nie siedzicie na swoich wuszach. MDR Serbia můžete poskáč 24 7. A to audiotece ARD Sounds.

0: Przejemy zboża.
1: A za to podamy sojenca do Szulszec. Tam je w utoru Antonia Ryczcyna. Swoje 5 aż 60 narodniny świeciła. Dołostwo bratrówstwo kuluskie wosady strowi lubie narodninaku a przyjeje 5 aż 60 nam mnoho bożego żonowania. Krutu strowotu a deremieczy kruz swojbnoch a przeczelo. A to runia praje zapwacz botun knies za waszu dołoletnu swiru dołostwu a za wobstajne wudebienie szulszeczan kapałki stajnie z rianymi kwietkami. Po takim gratulacja jeszcze raz Antoni Ryczcynie kvůtonějším 5 až 60 činám v Šulšicách.

0: das hat es rein noch Hanko. Es war so eine klimische Zeit, denke, das hat es rein noch Hanko. Wula, da müssen auch noch die Schütze sassen, na, Psychodni Stazi, Satkula, Beach-Toure. Serbska Dekanatna Mojina, je, bak, die Schlitz aus Romane Popuchu, a wana prosse na Wulit, a stims mit Psychodni Teme, Wulit, Budgenege, Lucina, der ho September. Planowane je z busom do Spriovio, da je nimmst se Spree, pola Hamora jitsch, dzieś je zromadne Nischport am Zirkwi, potom zromadne Chomikuja z Czelna do Nowego Miesta przy Sprewi, a zajmce gejczbu gejczbu maja jenoś jeszcze hać do jucisieho kwile so przyzywić, a to, że cyle jednore online menujcy pod www.dybkbossol.de tam namakacze odpowiedny link. A tisch nasza modzina gejspreine Satkula Beach so przyjotuje na riany zromadny czas.
1: Satkula! Poznine Gilea so ke kunce posledni tydzień so boze započne a s tym je tisch nasza beachvolleyballowa tura 2026 skoro nimo. Pretacz se we wulkim finalu Miłoczycach zarajemy, dojedziemy se jeszcze do Rożanta na 9. a z dobą poslednią stację letuszej tury. Schlips a Mura, to je motto. Wieczora, po takim, kajś przeco, niedzielsku drastu upakować, gdyż do Rożanta putnikujecie. Od napo 6 może so mustwa przyzywić, a 6 so preniara zawizda. Zatkula so na was weseli.
2: Zatkula!
3: Nic zabić.
4: Jutze wieczor.
0: A ja tak, zwostane mi jenoś prajec jutze wele wesela, a dżęca przyjął wam najprede raz jeszcze z pomożną Arianu wodczastwiercu niedzielu. Z budyśina so dżęca rozżonuje zromadnie z Weroniku Kalinuczcyni Bettina Wenderotowa.

0: Wiederschau na Dolnosarski Programm. Hojo Diana Schetzo ab schi Mikrofon hier. Lube postro postelom do budischina našim gornosarskim kolegam vet MDR. Aho jo net dali vet dolnosarbschinje. Alle zelle vormirje. Smirgave feriovem casu a dovol bužo teke naša gwona tema žinca. Chto ma svojo drogovanje hüšči pšetsobu, dostanjo s naš hüšči ideju. A chtoš jo južo sledk, se rad dopomina. My sme dostali vet přísłuchariu lube postros dovola z Turkojskie. Ten, co my vam rad dali daš. A potom uvežome vas ženca do Chorvatskie. Drogovanje přes tradicionelnu muziku togo oblubovanego dovolovego cíla stoji na programje. Do toho słyszymy wet naszej ukukojski i ukukawowu, jak ugleda w gornej Łużycy w leśojskim czasu. Małki spoiler już przerażują. Tam grają z wielkiego zagoritostczu w skoro kusztysy beach volleyball. A ho u nas w dolnej Łużycy? Tam łapają nie to szuzi kokota, to se wie. Ale żeńca wotom nie bużo u nas to grono. Myśmy stwotk wiaco za was podlabili w nabite pony klubu niserskiego doma. Pla wetwojeniu nowej ustajeńcy w serskim domie. Tam pokazaju serskie motywy, ja za drugim wet kokota. Povestči mam net za vas, dovolovu muziku, a naša zvierica serija za žiši pokšacujo. Rytni až z čopedla.
1: Raz, dva, tři. Žiši kradiu. Ojo vaš, žiše se pastro.
2: Vcarskega programa.
0: Hopši, že váš zvierice feriove postro lube žiši. Viele dyrda kojstvo sme ten týždeň už svyšali s kokoškami, myškami a s vesebným psom. Žinca svyšišo vet ceweje húpe luštných naupu.
3: Olympiada zvieretu.

No, znaupiecie Olympiadu, jo prätne tüschen, nasche jesvirezie Serie mimo. Ale teke webschiedu zum tüschenju, potakem juš wird wiechego, jo dale z naszymi zvieretami. Słyszymy wird nieschedniju, pschiaschelowu, kokot a köcka. Aż to chyle, życzę wam hyszci rednu nieżelu lubeżiżi.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: V Depsku su važnu imobiliju kupili, v Pizenju a okolinje tvarje rono pri drogach, a gaš njemahaju v Pizenju ze živovimi redami, pen tam v pšiducem casu sportuju. K tomu veci a dalšne novosti zmyše šon ninto. Domoniske Torisstwo Depsk Majberg Schgödo jo kupiło wuku za stareju šulu v Depsku za svežinje. Pfaschizna Neos Jauna, Irene Nozena, jo ako przedsedarka togo Torisstwa pak groniva, aš jo była po 1000 euro. Powojcu te summe ma to Torisstwo gromadu za tu drugu powojcu pšose hyščivo pöščivanja. Na te wuce južo radnu chylu svieše kokota, jačone Ogenpark su gušte leto musali pševjast na hynakšem flaku. Teke za domoniski svežince jo dostojne miestno treba. Teke druge Torisstwa deje ninto moc tu vuku užiš. Dla tvarskich želo jo droga po zvezkovej droze 168 zastajona. Potrefjone jo teke vodbocna droga do smira Depsk. To pfaši hyšči až do 12. augusta. Teke vodbocne droze do smira Rogozno, Höfnerojc Meblarni a do Noveje S su zastajone. Vodvíčego až do 7. oktobera dešo tam objezd užiš. Dla tych szyknych tvarinjo jedu teke busy firmy Kotbusverkehr po hynakszych cerro we przyducem tyżynju. Potrefione su linie 1 adważascza, 2 adważascza, 9 adważascza a 8177 żaset. Krzycnistczo do smiera Rogozańskie Meblarni nie mogu objeść, a przy zastanistczach Meblarnia Janowa droga a Turnowańska droga nie możeszo do albo z busa. Ako urunanje zmiju pasażiru wochylne zastaniščo pri droze B186 žaset blisko kšicnisča Turnovainska droga. V Pizenju se tvari pri zamknjenja na šake seši. Togodla ste Cvonova droga a Mauksovo okvon tuchelu zastajone, hyšči až do 1.20. augusta. Pšicena jo až šake nuhe zastarajnske pševode tvarje. V dalšnych obwukach miesta su chodniki zastajone dla obnowienie sešu. Teke ho zeju busy okovo drogi a dajo urunańske zastaniścia. Z autami tuchelu nie przyżoša derje przez Pizenjo, lepiej ugleda to piesze. Hoacega teke niebe mogała akcja Pizenjo se pogibujo startuwaš wicze. To jo žel miestczańskiego jubileja. Przy tego szbie przydu sporta je na jadnap 100 styrzascza ubieżowaniu do Pizenja. Kolasowarie, balokoparie, kanute a wiele drugich. Aż do końca augusta jo możno se obszylisz.
0: RBB. Serbski program. Z nami do spodobnego dnia.

0: Stjörwe hüschi duze we du wolu? Pön möscho schon nam rat, wasche doge wenja a dördakoist wa uli zu wasch. Tojo wiasele a inspiratia sa tych aksu doma westali mislimse. Taki sashi ist dostasch. Jadno taku mauku rozpschawus me dostali przez redakcijski handy. Tu, co my wam rad, dalej dasz.
1: Dobry dzień, lubsze ludzie, we Wóżycy. Biedynkoć familia, jo, we dowolu. Nicka w tido? Na ulicy Piczku. Żoga smy.
2: Smy we tu kojskiej, a daleko przez.
1: A jak smy ho dojśpili?
2: Zaleta to, że pucom, a za autom, a za szygom.
1: Jo, stori wiece smo uživali nicka frido. A co je to najkulnejše bilo?
2: Šik.
1: Šik? Ja sam se misliva letat bo. A žonje in toho bydlimo?
2: V hotelu.
1: V hotelu?
2: V hotelu.
1: A, to ga redni. A jo, veliki ali mali hotel?
2: Veliki.
1: Jo, frido, a co cenimo hoci v žijen, popšavim v dovolu?
2: Topura, kumachiu, šopu vaš.
1: Se juže se suval?
2: Jo.
1: Aha.
2: Veke takú ring, kuču.
1: Jo. A to se zvieril? Jo, nieco se bejal? Na zachopinku, no? Jo, derie. Se se teke jušo petnuril? Dovede, minim.
2: Ja.
1: A se za to zio brilu?
2: Jo.
1: To ga se vje, no? A co, co ješ od cijelu žijen?
2: Ne,
1: aber, ja, grön, tis hoa kensch me joschelski grön, na te kensch njame joschelski grön, Mlinski.
2: Mlinski?
1: Ach, Mlinski, ja, ah, ja, Mlinski, okay.
2: Bananu, Pommes, a ketchup, a mayo.
1: Ja, to co šökne žiži ljubo, Jonicka, taki kao. A kusti žin krutnjo šteke lot?
2: Jo, kusti žin.
1: Ah, na, to gar nicht ne Jewenje hove do Bolunitska.
2: Ja.
1: Alles mit Hecke Jus Turkoisko Jesu opitalinitska Frido? Ai, was ist es vorjiwo?
2: Pichku. Netzo.
1: Okay. Alle nit scho.
2: Ja, lot. So bo bo.
1: Ja, la to ko jo dobra Jesa buwa. Derje. A kaka jo ta temperatura o?
2: Gruca.
1: Tomasz pszao je. Możemy jano do Pulanicka?
2: Ja.
1: Ja. Nic drugiego nie możesz obiektować.
2: To la szopułaś.
1: Szopułaś, ja. Derje, zupa.
2: A do hotela.
1: Ja.
2: Tom, a spasz.
1: Ja, spasz. Wszałuję. Nocenicka. Masz wszałuję. Fajn. No ja, to jest nasz doły, że ho, ne? Obszarze wiegin, riedny hotel, a pen Mörjol nie blisko, masz mały park, ischi, a za te starie jeszcze coś o riedne, tam jo takie grajka niszo wielkie, że szisi mogą takie grać. Jo szukno, ne? Also, ho jo obszarzem szukno wellness.
2: He, nic szukno, nic doma, nic nasze krajki.
1: Ja, te są doma, to da się wie, ale to nie osles, my jano krótko. Jo. Pen, se nažijame, a šukne v dolni Wóżycy maju teke taki rietne cas, nicka Frido. Okej, okay. A žice me hši rietne prozniny, nie to su prozniny, ne Frido? Jo. A zase vyženie.
2: A zase vyženie.
0: No, vítejš o sledk u nás doma. Rietne a doživenia pone dovol ve Turkojski, jo miła Bierinkojc familia sme svišali. Učobne žek za tu rietnu rozpšavu. A ninto mežome se muzikaliski juž na přiduce drogovanje nastajíš, ho grajome varazdínsky ban, chorvatsky ludovy spiu. A do chorvatskije vežo nás net přiduce žil ústjovanja.

Tojo była čušenkapała z austrijskiego miesta Wien. Wena grajo jużo wiele lit tradicionalną muzyku z kraju krótkozajcznej Europy uspiesznie na jawiszach sveta. W bogatym repertuarie nie ma jano spiwy za tamburice, ale teke klapa spiwania. A z tyju klapowiju muzyku cynimy dalej w naszym muzykalskim drogowaniu przez Chorwacku. W historyckim podpodniowym regionie Dalmacja ustupił przy wysypnych gośbach tak mienowane klapa albo klapowe kubki. Nega su to byli jano muskece kubki, któreż su mogali ze swoimi głosami wysypnu atmosferu tworzyć. Žinca znajome teke ženskece abo mešane klapove kubki. Klapa abo klapova muzika jo ako klasiska a kapela muzika, a k tomu treba švele zvucovanja. Spive variiruju velgin ve svoji intonaciji, se zahopiju cevo pešiho a bivaju při spivanju přeci gvosni a teke uše. Muzika přisłucharja rozpalio a mežo mocne zacuša bužiš. Kuste zvonk kubki ma drugu usokost gvosa, ve cokonem pak jo to jaden cevk. To svišime ninto ve přiducim spivje kubki klapa omiš.

0: Jota była kubka, klapa omisz, jatnas nie starszych, a nie uznamniejszych kubków we Chorwacki. Kubka przyjrza z miejsca ze samskim menim omisz, żoż jo kuszty leto w zachopienka 60 let, jeden z niewiedzich klapa festiwalu. Lecronoż ja klapa, klapowa muzyka we Chorwacki przez stolisza tradycjonalna, jo akle z tymi festiwalami dostawa zasi wieczu popularność. Jeden z najlepszych znaja jo klapowej muzyki jo Joško Čaleta. Etnologa a klapa spiwa, kęć to spiwanie teke na cewem sveže uwucujo. Joško Čaleta rozkwadujo, ktere teme se obspiwa we klapa muzice.
1: O ljubavi. Najviše o ljubavi, ne isključivo, ali najviše o ljubavi.
2: Nejvecej se spiva o ljubosti. V nejnovšoch klapovuch spivanjach spivame ale teke vo

Marion Stenzelova Jonas wjadła przez muzikalisku krajinu chorwackie. Ustrzywanie jo z naszego archiwa, a na nią sobużywała jo Renata Šikić. Teke muzikaliski se nintza se wrożimy do Wóżycy, jakie Schwarz ho przyżo z jego nienuszym dolnoserskim titulom Żo my smy.

Leszowski Beat jo było gronitwo za našu aktualnu muziku tyženja. Smyk šeli vam prozninski cas zeswotkowaš z spasujucimi spivami. A slietny song ten tyžen pochada žinca vet českiego spivarja, piesňarja a autora scenariu Xindla X. To jo aktualny prozninski hit v česky z jadnorym titelom Dovol. V tekstče, kotorež jo umiec napisao za svoju žensku, groni se mjaze drugim. Cuši sobu do dovola zeš, aby se tam pičku vece dovolju, cuši vece groniš, kotorež kušte žen nie ugronijom.